Alepa, opinavi, bom, debeto, os, oi. Alepa, opinavi, bom, debeto, os, oi. Alepa, opinavi, bom, debeto, os, oi. Alepa, opinavi, bom, debeto, os, oi.